0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Hej, hej, hej, witam wszystkich. Władysław Bałtycki przy mikrofonie. Rozpoczynamy poranny zew. 6 maja. Czyli, jak się co bystrzejsi zorientują, mamy za sobą długi weekend majowy, tak zwaną majówkę. Sekundkę, muszę przesunąć kota, bo kot ma huczkę i swoje 3 grosze chciał tu wtrącić. O, słyszeliście? Wtrącił, ale poszedł. Wtrącił i poszedł. Poszedł na pokoje. Słuchajcie, 6 maja, 127 dzień w roku. Do końca pozostaje już tylko 239 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Domagniew, Edbert, Ewodia, Ewodiusz, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand, Miłodrog, Placyt i Teodot. Wszystkiego najlepszego. W Unii Europejskiej, czyli w Europie, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Trzeba jeździć uważnie i tak należy, ale prawdą jest to, że wszyscy urzędnicy, czy to polscy, czy unijni, kombinują, jak tu dowalić kierowcom. Kombinują jak koń pod górę i wymyślają różne nowe przepisy, które mają obowiązywać tam za jakiś czas. Albo już obowiązują. Ja wiem, że powinniśmy iść z duchem czasu, że wszystko się staje niebezpieczne, ale zadajmy sobie jedno pytanie. Halo, halo, halo. Czy tak ma wyglądać to wszystko? Czy życie polega na tym, ażeby ludziom wszystko ograniczać? W Polsce się prowadza te na odcinkach tych szybkich dróg, pseudoautostrad, że mierzą ci, jak szybko przejedziesz dany odcinek i na tej podstawie wystawiają mandat. No, w Niemczech możesz jechać autostradą, ile producent dał samochodowi pod maską. Możesz jechać 200-300 na godzinę. Jak spowodujesz wypadek, masz przesrane. Ale nikt cię nie stoi z radarem na autostradzie i nie łapie. Z reguły ludzie jadą po 160-170 na godzinę. I tych wypadków, podejrzewam, jest o wiele mniej niż w naszym pięknym, w naszej pięknej krainie mlekiem i miodem, oczywiście polskim, płynącej. W Bułgarii obchodzą święto armii. Ja nawet nie wiedziałem, że Bułgaria ma armię. W Gabonie, w Libanie i w Syrii dzień męczenników. W tych rejonach świata to są sami męczennicy. Ja abstrahuję teraz. Syria ma naprawdę przesrane i tam się dzieją straszne rzeczy i to już od wielu, wielu lat. I wszyscy możni tego świata są temu winni, począwszy od Obamy, skończywszy na obsranym Putinie i całym ONZ-cie. Nikt się nie troszczy o Syryjczyków. Nikt. Najpierw Obama kokietował mujahedinów ludowych, czy tam ISIS, żeby dali popalić temu dyktatorowi syryjskiemu, a jak to się wymknęło spod kontroli, to gość umył ręce. Ale o co chodzi? No, nie, jakiś strasznie smętny gość tego Obamy. Na Fidżi obchodzą Narodowy Dzień Młodzieży, a w Watykanie Święto Gwardii Szwajcarskiej. Jak się pospijają gwardziści, to kto będzie papieża chronił? No, pewnie karabinieri będą musieli być sprowadzeni z Włoch. Słuchamy teraz następujących utworów. Na początek grupa Tu Kreski i utwór Traffic in My Brain. I następnie Deuter i martyrologiczna piosenka.

Co takiego wydarzyło się 6 maja w naszym kraju? W roku 1968 na Kasprowym Wierchu zanotowano najwyższą, to stan na 2017 rok, prędkość wiatru, około 288 km na godzinę. W 1990 roku odbyła się premiera filmu biograficznego w reżyserii Andrzeja Wajdy Korczak. To strasznie smutny ten film jest. A człowiek, no po prostu nie każdego stać na coś takiego. W roku 2009 u 58-letniej mieszkanki Tarnobrzega, która powróciła z USA, czyli z USA, potwierdzono pierwszy w kraju przypadek zarażenia wirusem świńskiej grypy. To był dopiero początek tego, co nas potem spotkało. Puste ulice i różne tego typu inne rzeczy. Aczkolwiek ostatnio słuchałem w telewizji, że tylko dzięki temu, że mieliśmy pandemię, czy de facto ta pandemia cały czas istnieje, jakby ktoś zapomniał. My wcale nie pozbyliśmy się COVID-u, to on cały czas jest i sobie mieszka z nami. Ale powracając do meritum mojej wypowiedzi, że tak powiem, to spowodowało, ta cała pandemia covidowa spowodowała to, że rozpoczęto badania nad różnymi szczepionkami i odkryto pewne rzeczy, których do tej pory nie można było odkryć. Zintensyfikowane badania, dopingowane pieniędzmi oczywiście przez rządy tego świata, doprowadziły, że tam mamy na przykład... Boże, co tam były, jak na co to były te szczepionki? Niech ja sobie pomyślę i przypomnę. Był chłop i co, na co on chorował? Co, a, czerniaka miał. I teraz jest coś takiego, że można chodzić do, i to w Polsce zapoczątkowano, można chodzić do pana doktora i oni ci dają taką szczepionkę i to się leczy. W tym momencie terapia przykładowo na raka skóry 30 parę procent było, że tak powiem, nieskuteczne, a w tym momencie jest tylko 8% nieskuteczne. Jak ja to przekornie powiedziałem, zamiast powiedzieć, że 92% jest skuteczności. I w każdym razie to wszystko się dopiero to magluje i to będzie coraz lepiej, jeśli chodzi o to. Znaczy kiedyś rak zostanie wyeliminowany z tego zestawu zagrożeń ludzkiego życia, ale boję się, że my tego nie dożyjemy. I oprócz tych wszystkich wydarzeń, a tym było ich trzy, mamy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ja mam taki codziennie. Dzień Kosmosu i mamy Międzynarodowy Dzień Tuby. Chodzi o tubę, o taki instrument dęty blaszany z grupy aerofonów. Ustnikowych zresztą. A nie chodzi o tubę propagandową. Słuchamy teraz następujących utworów. Lech Janerka uraczy nas fantastycznym utworem Wieje. Depeche Mode wykonał utwór My Cosmos Is Mine.

6 maja wciąż trwa i ma się dobrze. Piękna pogoda się trafiła na ten długi weekend. Słoneczko, mały wiaterek, ale przede wszystkim słońce, to jest najważniejsze, bo doładowaliśmy się fajną energią. Słońce doładowuje. Ja mieszkałem na Krecie, tak mi się przytrafiło, mieszkałem tam 2 lata i pewien człowiek mi powiedział, że to jest fantastyczne, kiedy rano się budzisz przez 10 miesięcy w roku, czy tam 11, i budzicie słońce. Od razu ci się chce żyć. W naszym kraju to ciężko z tym słońcem jest, dlatego nie każdemu się chce żyć, nie każdemu się chce działać tutaj. 6 maja mamy dzisiaj. Co takiego wydarzyło się na świecie? W 1682 roku siedziba króla Francji Ludwika XIV została przeniesiona do Wersalu. Ten Wersal to jest takim synonimem dobrego smaku i wszystkiego, co najlepsze, takiego on. Prawda jest taka, że na tym Wersalu to się działy Sodoma i Gomoria. I nie miało to zbyt wspólnego z wyższą kulturą. W roku 1829 wiedeński budowniczy fortepianów i organów Cyril Demian oraz jego synowie Karl i Guido złożyli wniosek o opatentowanie akordeonu. W 1840 roku w Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. W 1850... Ciekawe, jak się do tej pory jak pobierano opłaty. No pewnie jakąś bumagę musieli przybić i to leciało. Wyobrażacie sobie, że kiedyś były takie czasy, że nie było, ja już nie mówię o komórkach, ale że nie było znaczków, że nie było paszportów, jeszcze parę innych, że nie było samochodów na przykład, tramwajów. To człowiek sobie tego nie potrafi wyobrazić. Tak sobie człowiek nie potrafił wyobrazić, że może w mieście nie być ludzi. A jednak pandemia spowodowała to, że był taki moment, że byłem chyba sam na rynku głównym. I to w ciągu dnia. Fantastyczne. W 1851 roku Amerykanin John Gory opatentował maszynę do produkcji sztucznego lodu. Ja nie wiem, nie sprawdziłem, czy już była opatentowana lodówka, żeby ten lód przechowywać, bo wiem, że to był problem ludzi tamtych czasów, że oni ten lód potrafili produkować, ale nie potrafili go przechowywać. Tutaj był pies pogrzebany. W 1889 roku w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa. Wybudowana z tej okazji wieża Eiffla została oficjalnie udostępniona publiczności. Ludzie ją wtedy przeklinali. Mówili, że zaburzyło to krajobraz Paryża. W tym momencie Paryż nie wyobraża sobie egzystencji bez tej wieży. Byłem pod nią raz, przyznaję, robi wrażenie. Na niej nie byłem, bo nie chciało mi się czekać. Kolejka była taka jak stąd do Gdańska. Ale cała ta okolica wokół wieży, ona też żyje własnym życiem i to też jest fajne. W 1937 roku niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania na lotnisku w Lakehurst w amerykańskim stanie New Jersey. Zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi oraz główny członek załogi naziemnej kapitan Ernst Lehmann. Jakby ktoś nie wiedział, to jest właśnie ten Zeppelin, od którego Led Zeppelin wzięli swoją nazwę. W roku 1953 John H. Gibbon i Clarence Lillehei przeprowadzili w klinice w Filadelfii pierwszą operację serca z zastosowaniem aparatury podtrzymującej krążenie. Nie wyobrażam sobie, jak do tej pory robiono operacje na sercu, o ile robiono. Czy co? Czy uśmiercano pacjenta na tam parę minut? Dobra, teraz ciachnij go tam w łeb. I przenosimy to serce. Dobra, to teraz nie wyobrażam sobie tego. Ale pewnie musieli mieć jakiś, nie wiem, może go wkładali do lodu i podtrzymywali, potem go odmrażali, nie wiem. Głupoty gadam, ale strasznie mnie to, może po prostu nie robiono operacji na żadnym sercu.
W 1960 roku hiszpański komunista i agent NKWD Ramón Mercader, który w 1940 roku zamordował Lwa Trockiego, został zwolniony z meksykańskiego więzienia, po czym wyjechał gdzie? Na Kubę. Ja tak sobie prześledziłem parę rzeczy na temat Lwa Trockiego i Lew Trocki, on jest tak troszeczkę nieśmiało gloryfikowany, że pewne koła, pewne grupy ludzi mówią, że, bo to Trocki miał oczywiście przyjąć schedę po Leninie, ale wydymał go w tym wszystkim Stalin. Dlatego Trocki musiał zmykać ze Związku Sowieckiego. Że Trocki to, gdyby Trocki był, to Stalin, nie byłoby tego stalinizmu całego. Otóż prawda jest taka, że podobno Trocki był gorszy od Stalina. I to mówią, wielu historyków to twierdzi, że tutaj powinniśmy się cieszyć, że Stalin był. Bo nie wiadomo, czy tutaj bomby atomowe by nie fruwały. W roku 1970 Japończyk Yuihiro Miura jako pierwszy w historii zjechał na nartach z Mount Everest. Fantastycznie, tylko ja się pytam, po co? Po jaką cholerę ten mały człowieczek pchał się na te 8000 metrów z hakiem? W życiu by mi się nie chciało. W życiu. No wtedy jeszcze nie było Helski. W 1994 roku otwarto Eurotunel łączący Wielką Brytanię z kontynentem europejskim. Oczywiście chodzi o ten tunel pod kanałem La Manche. Skorzystałem z tego tunelu na pewno raz, a może dwa razy. Na pewno korzystałem raz. I mykes jest taki, że to nie jest coś takiego, że jak mówię to dla tych, którzy nigdy nie jechali tym tunelem. To nie jest tak, że sobie wjeżdżasz i jedziesz pod tym tunelem tak, jak normalny człowiek ma wyobrażenie tunelu. Tylko oni wsadzają te samochody na wagony pociągowe, do pociągu, zamykają cię w takich metalowych kapsułach, no i jedziesz pół godziny, turlasz się pod tym tunelem i nie wiesz w ogóle, gdzie jesteś, co jesteś. Jest to fatalne dla gości z klaustrofobią. Ja myślałem, że ja tam zwariuję. Jechałem w autobusie i nagle patrzę się, pakowali mnie do takiej konserwy, zamknęli i koniec. A jakbym na przykład potrzebował wyjść, to co? To gdzie bym wyszedł? Halo, czy ja mogę tutaj wypłynąć przez tego kanału La Manche? Makabra. Na szczęście trwało to tylko niecałe 30 minut. Dobra. Słuchajmy sobie teraz muzyki. Na początek Louis XIV. Taki zespół się nazywa. I utwór Find Out True Love is Blind. The Pixies wykonał utwór Alec Eiffel. Następnie Led Zeppelin w utworze Immigrant Song.

Pod wrażeniem tego długiego weekendu właściwie wpadłem w totalny bezczas i ja nie wiedziałem, na przykład w sobotę czy w piątek, jaki mamy dzień tygodnia, czy to jest niedziela, czy to jest poniedziałek. To jest fajne. Nie musieć wiedzieć, jaki dzień tygodnia i nie musieć wiedzieć, czy jutro trzeba biec na drugi koniec miasta z wieszonym językiem, bo coś trzeba zrobić. To fatalne, jeśli ludzie tak żyją. Dobra. Co tam 6 maja się wydarzyło ciekawego? Bo taki mamy dzień dzisiaj. W 1969 roku w Kingston na Jamajce w wieku 37 lat zmarł Don Drummond, znany również jako Don Cosmic, jamański puzonista i kompozytor muzyk sesyjny Studia One, współzałożyciel i autor wielu kompozycji z zespołu The Skatalites, jeden z najlepszych puzonistów wszechczasów, prekursor muzyki ska. W 1972 roku w Mysłowicach urodził się Artur Rojek, wokalista, gitarzysta, współzałożyciel grupy Mysłowic. Teraz prowadzi solową karierę. W roku 1991 ukazała się Legenda, druga płyta długogrająca polskiej grupy Armia, promowana trwającą 2 lata trasą koncertową. Do dziś płyta doczekała się 5 oficjalnych edycji. Najnowsza winylowa ukazała się w jesienią 2007 roku nakładem wytwórni W Moich Oczach. Na marginesie, ta płyta to jedna z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka. Dobra, teraz pora przedstawić wykonawców, których sobie posłuchamy. Grupa The Skatalites i utwór After the Rain, potem Mysłowic i utwór Aleksander, następnie Armia i opowieść zimowa.

roku 1968 urodziła się Letitia Sadler, francuska muzyk, wokalistka, członkini zespołu Stereolab. W 1971 roku urodził się Chris Shiflett, amerykański gitarzysta, członek grupy Foo Fighters. W 2005 roku James Brown odsłonił swój pomnik w miejscowości Augusta w stanie Georgia. Naturalnej wielkości posąg wykonany z brązu przedstawia wokalistę w średnim wieku, szeroko uśmiechniętego i ubranego w pelerynę. Muzyk 3 dni przed uroczystością ukończył 72 lata. Zważywszy na wielkie ego pana Jamesa Browna, to tam musiały być niezłe jaja podczas odsłonięcia tego pomniku. No, narcyz, który odsłania własny pomnik, to musi być poważny widok. Słuchamy grupy Stereolab w utworze Miss Modular, potem Foo Fighters i utwór My Hero, następnie James Brown i jego utwór Sex Machine.

roku 2004 jeden z członków ekipy technicznej Davida Bowiego zginął, spadając z kilkunastometrowej drabiny tuż przed koncertem w Miami. Wstrząśnięty wokalista odwołał występ. W roku 1994 Eddie Vedder, wokalista grupy Pearl Jam, wystosował wniosek do sądu przeciwko firmie Ticketmaster, zajmującej się sprzedażą biletów koncertowych. Powód, zdaniem Eddiego, zbyt wysokie opłaty manipulacyjne. I bardzo dobrze, powinniśmy walić w łeb te wszystkie firmy, które narzucają wam opłaty manipulacyjne. Pierwsze zacznijmy od firmy, którym płacimy za dostarczanie energii elektrycznej. Przykładowo prąd kosztuje ci 10 zł, a ty musisz płacić 40 albo 50. Dlaczego? Bo oni sobie doliczają różne... Teraz mi się ciśnie na głowę przekleństwo, ale nie będę tego robił. Różne hece i to są opłaty manipulacyjne, opłaty za dostarczenie. Ludzie, doszliśmy do jakiejś ściany. To nie może być tak, że ja teraz nie chcę być tutaj trybunem ludowym, ale zaczyna mnie to wkurzać, że coś zależy od jakichś gości, którzy na tym zarabiają poważny szmal. Dilerzy, to są dilerzy prądu. Poza tym, wiecie, w każdym, moim, to jest moje skromne zdanie, w każdym kraju takie instytucje jak dostarczyciele prądu, gazu, etc., czyli rzeczy, które powinny być obligatoryjnie dostępne dla każdego, one nie powinny zarabiać na tym kokosu i bogacić się na tym, tylko po prostu powinny zarobić tak, ażeby wystarczyło im na własną obsługę. Czyli żeby ludzie byli dobrze opłaceni, żeby te wszystkie budynki, te wszystkie urządzenia działały, były obsługiwane, a reszta, no sorry, wtedy nie będziecie płacić za rachunek 100 zł, tylko 30 albo 20, bo taka jest prawda. W roku 1977 dublińska grupa Boomtown Rats zadebiutowała w Wielkiej Brytanii w londyńskim studiu 51 przed widownią złożoną z pracowników firmy Phonogram. W roku 1992 zmarła Marlena Dietrich, właściwie Marie Magdalene Dietrich, aktorka i piosenkarka niemiecka. Zmarła w wieku 90 lat. To też korba i to taka korba, jaki świat nie widział. No, babka miała swoje przejścia, musiała przecież uciekać z Niemiec, ale to nie zmienia faktu, że to była korba. Słuchamy teraz następujących utworów. Będzie David Bowie śpiewał i zaśpiewa nam utwór No Control, potem Pearl Jam i Jeremy, następnie Boomtown Rats w utworze I Don't Like Mondays. Dalej Marlene Dietrich w utworze Lili Marlene albo Lili Marlene. Nie wiem, jak to się... Lili Marlene. Dobra, niech będzie.

W roku 2013 Lauryn Hill została skazana w amerykańskim stanie New Jersey na 3 miesiące więzienia za uchylanie się od płacenia podatków. 37-letnia wówczas piosenkarka, zdobywczyni nagrody Grammy, nie zapłaciła podatków od swoich zarobków w latach 2005-2007, wynoszących około 1 800 000 dolarów. W oświadczeniu skierowanym do sędziego Hill oświadczyła, że zamierzała płacić podatki, ale nie mogła tego zrobić po wycofaniu się z życia publicznego i zakończeniu kariery muzycznej w celu wychowania dzieci. Hill ma 6 dzieci, z których 5 miała z Roanem Marleyem, syna Boba Marleya. Ale to jej wcale nie zwalnia. Ja jestem oczywiście za artystami. Tylko no sorry, jeśli babka zarabia prawie 2 miliony dolarów i ona nie potrafi od tego zapłacić podatków, a to nie są podatki skandynawskie, czyli nie zostanie jej na drobne ruchy po mieście, tylko dostanie jej większa kwota tych zarobionych pieniędzy, no to dziewczyno zapłać to, a nie tłumacz w jakiś debilny sposób, że nie miałaś, bo musiałaś wychowywać 5 dzieci. Jak ja bym miał 2 miliony dolarów, to ja bym potrafił wychować 20 dzieci. Jeszcze by mi zostało. Nie na drobne, tylko na bardzo poważne ruchy po mieście. Więc to jest po prostu śmieszne. To jest śmieszne. Ona nie zarabia 2000 dolarów miesięcznie. Ona zarobiła 2 miliony dolarów. Przez 2 lata. W roku 2020 Florian Schneider, współzałożyciel niezwykle wpływowej grupy Kraftwerk, zmarł w wieku 73 lat. No, ten niemiecki kwartet, teraz tak sobie pomyślałem, on ustanowił szablon dla muzyki syntezatorowej i elektronicznej w latach 70. i 80. Ja pamiętam, jak on się pojawił w Polsce. Był koncert na Torwarze w latach 80. No to było poważne wydarzenie. Myślę, że jedno z większych wydarzeń artystycznych tamtych czasów. W roku 2008 frontman grupy Baby Shambles, Pete Doherty, został zwolniony z więzienia Wormwood Scrubs w zachodnim Londynie po odbyciu 29 dni z 14-tygodniowego wyroku za złamanie warunków zawieszenia. Wokalista powiedział reporterom, że cieszy się, że jest poza domem i nie może się doczekać wypicia drinka i spędzenia czasu ze swoimi kotami. No, stęsknił się za kotami. Ciekawe, czy te koty przez te 29 dni ktoś dokarmiał. To mnie zainteresowało teraz. Słuchamy teraz następujących utworów. Lauryn Hill wykonał utwór Everything is Everything, następnie Kraftwerk i Das Modell, to wersja niemiecka. Angielska nazywa się The Model. Das Modell to niemiecka. Baby Shambles w utworze Delivery.

roku 1968 urodził się Tony Wright, wokalista w angielskim zespole Terror Vision. W roku 1966 urodził się David Narciso, perkusista alternatywnego amerykańskiego zespołu Throwing Muses. A w roku 1960 urodził się Larry Steinbeck, klawiszowiec z angielskiej grupy Bronski Beat. Steinbeck zmarł w 2016 roku w wieku 56 lat. I trzy utwory na koniec. Terror Vision, utwór Electrocute, potem Throwing Muses i Not Too Soon i na koniec Bronski Beat w utworze Ain't Necessarily So. No to należy się pożegnać teraz. I co powiedzieć? Do usłyszenia, do jutra. Słyszymy się na porannym zewie. Władysław Bałtycki z wami gościł. Do jutra. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. W połowie 1896 roku odpłynąłem na Pongoli zmierzającej do Kalkuty. Na statku było niewielu pasażerów. Wśród nich znajdowali się dwaj angielscy wyżsi urzędnicy, z którymi zawarłem bliższą znajomość. Z jednym z nich zazwyczaj grywałem godzinę dziennie w szachy. Lekarz okrętowy pożyczył mi podręcznik do nauki języka tamilskiego, którego zacząłem się pilnie uczyć. Doświadczenie nabyte podczas pobytu w Natalu mówiło mi, że koniecznie muszę poznać język urdu, nawiązać kontakty z Indusami wyznającymi islam, z mieszkańcami prowincji Tamil oraz z Indusami z Madrasu. Ulegając życzeniu Anglika, z którym się zaprzyjaźniłem, a który również chciał poznać język urdu, odnalazłem pomiędzy tak zwanymi pokładowymi pasażerami pewnego Indusa, uczonego w piśmie i znającego urdu. Zaczęliśmy się uczyć i zrobiliśmy duże postępy. Urzędnik miał znacznie lepszą pamięć ode mnie. Nigdy nie zapomniał żadnego wyrazu, choćby go widział tylko raz. Natomiast mnie nieraz z trudnością przychodziło odcyfrowanie słów napisanych w języku urdu. Usiłowałem włożyć w tę naukę więcej wytrwałości, ale nie udawało mi się go prześcignąć. Jeśli chodzi o naukę języka tamilskiego, postępy, jakie robiłem, były dość dobre. Nie miałem pod ręką nikogo, kto by mi pomógł, ale mój podręcznik był doskonały i nie odczuwałem specjalnej potrzeby korzystania z czyjejś pomocy. Liczyłem na to, że będę mógł kontynuować studia nad tymi językami po przybyciu do Indii. Niestety okazało się to niemożliwe. Większość moich studiów, począwszy od 1893 roku, przeprowadziłem w więzieniu. Również ucząc się w celi, zrobiłem znaczne postępy w nauce języków urdu i tamilskiego, przy czym tamilskiego uczyłem się w więzieniu południowoafrykańskim, a urdu w więziennej celi w Yerawada. Nigdy jednak nie potrafiłem mówić językiem tamilskim, a te szczupłe wiadomości, które zdobyłem, ulotniły się z mojej pamięci z powodu braku praktyki. Brak znajomości tamilskiego i telugu dawał mi się stale we znaki. Życzliwe uczucia, jakimi mnie obdarzali w Afryce Południowej Drawidowie, na zawsze pozostały w mojej pamięci. Ilekroć spotykam się z przyjacielem z Tamilu lub telugu, przypominam sobie dowody prawości, wytrwałości i poświęcenia, jakie wielu ich rodaków złożyło na ziemi afrykańskiej. Przeważnie wszyscy byli analfabetami, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. To o nich toczyła się walka w Afryce Południowej, a ci, co brali w niej udział, również byli analfabetami. Walczono o prawa biedoty i owa biedota stanowiła przeważającą część bojowników. Nieznajomość języka, jakim się posługiwali, nie przeszkodziła, bym zjednał sobie serca tych prostych, lecz jakże zacnych ziomków. Posługiwali się przeważnie łamanym językiem hindi i kaleczoną angielszczyzną. Porozumienie się z nimi nie stanowiło więc dla nas żadnej trudności. Pragnąłem jednak jeszcze bardziej zaskarbić sobie ich serca przez opanowanie tych obu języków, tamilskiego i telugu. Jak już zaznaczyłem, udało mi się zrobić pewne postępy w nauce tamilskiego. Natomiast gdy chodzi o telugu, którego chciałem się nauczyć, będąc w Indiach, moje wiadomości ograniczyły się do poznania alfabetu. Obawiam się, że nigdy już nie nauczę się tych narzeczy i liczę na to, że to raczej Drawidowie nauczą się mówić językiem hindi. Ci spośród nich, którzy nie mieszkali w Afryce Południowej i nie potrafią porozumieć się po angielsku, posługują się językiem hindi lub hindustani, Jedynie ci, którzy już władają angielskim, nie zdradzają ochoty nauczenia się rodzimego języka, jak gdyby znajomość angielskiego mogła przeszkadzać nauczeniu się innych języków. Odbiegłem jednak od tematu. Proszę mi pozwolić opowiedzieć do końca o tym, jak odbyłem swą podróż. Muszę również przedstawić moim czytelnikom kapitana statku Pongola, z którym się zaprzyjaźniłem. Kapitan należał do sekty braci Spelmuth. Więcej rozmawialiśmy na tematy religijne, aniżeli mające coś wspólnego z morzem. Kapitan odróżniał pojęcie moralności od pojęcia wiary. Nauka płynąca z Biblii była dla niego dziecinną zabawą, jej piękno wyrażało się w prostocie. Był zdania, że niechby wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci gorąco uwierzyli w Chrystusa i poniesioną przez Niego ofiarę, a wszystkie grzechy zostaną im z pewnością darowane. Dzięki niemu w mojej pamięci odżyło wspomnienie braci Spelmuth, których poznałem w Pretorii. Kapitan nie uznawał religii, która narzucała ograniczenia natury moralnej. Moje upodobanie do wegetariańskiego odżywiania się było stałym tematem naszych sporów. Dlaczego, zapytywał mnie, nie jadam mięsa, na przykład wołowiny? Przecież Bóg stworzył wszystkie zwierzęta niższego gatunku po to, by człowiek miał z nich użytek, tak samo jak królestwo jarzyn. Tego rodzaju dyskusje w sposób niezawodny doprowadzały do sporów na tematy religijne. Nie potrafiliśmy się przekonać wzajemnie. Ja mocno trwałem przy swoim poglądzie, że religia i moralność są identycznymi pojęciami. Kapitan zaś był przekonany, że racja jest po jego stronie. Po 24 dniach ta nad wyraz przyjemna podróż dobiegła końca i podziwiając piękno Hugli, wylądowałem w Kalkucie. Tego samego dnia wsiadłem do pociągu zmierzającego do Bombaju. W Indiach. W drodze do Bombaju pociąg zatrzymał się 45 minut w Allahabadzie. Postanowiłem skorzystać z tej przerwy w podróży i przejechać się po mieście. Miałem również zamiar kupić w aptece pewne lekarstwo. Aptekarz był na wpół śpiący i wydanie mi lekarstwa zajęło mnóstwo czasu. Rezultat był ten, że kiedy przybyłem na dworzec, pociąg już ruszał. Zawiadowca stacji był tak uprzejmy, że opóźnił odejście pociągu o minutę, widząc jednak, że nie nadchodzę, polecił wynieść mój bagaż z pociągu i złożyć go w bezpiecznym miejscu. Wynająłem pokój w Kellner's Hotel. Postanowiłem pozostać tu, a przy okazji zrobić coś niecoś dla kongresu. Słyszałem dość dużo o czasopiśmie Pionier, wydawanym w Allahabadzie. I wiedziałem, że reprezentuje ono poglądy niesympatyzujące z dążeniami Indusów. Zdaje się, że redaktorem tego pisma był wtedy Mr. Chesney Jr. Chciałem sobie zapewnić pomoc ze strony każdego stronnictwa i napisałem do Mr. Chesneya list, w którym opowiedziałem o tym, jak spóźniłem się na pociąg i wobec tego, że zamierzałem wyjechać dopiero nazajutrz, prosiłem o możliwość spotkania się z nim. Mr. Chesney niezwłocznie wyznaczył mi godzinę spotkania, co sprawiło mi dużą przyjemność, zwłaszcza, że zechciał mnie później cierpliwie wysłuchać. Obiecał wydrukować w swoim piśmie wszystko, cokolwiek napisze, dając mi jednak do zrozumienia, że nie będzie mógł popierać naszych żądań, gdyż jest obowiązany dawać wyraz poglądom odpowiadającym interesom Ministerstwa do Spraw Kolonii. Wystarczy, powiedziałem mu, jeśli zechce pan zapoznać się z tą sprawą i otworzyć łamy swego pisma dla przedyskutowania jej. Nie proszę ani nie pretenduję do niczego więcej, jak tylko do sprawiedliwego traktowania nas. Resztę dnia spędziłem na zwiedzaniu miasta, zachwycając się wspaniałym widokiem połączenia się wód trzech rzek, słynną Triveni, oraz snując plany dotyczące mojej przyszłej pracy. To nieoczekiwane spotkanie z redaktorem Pioniera doprowadziło do szeregu incydentów, które skończyły się później próbą linczu w Natalu. Udałem się wprost do Rajkotu, nie zatrzymując się w Bombaju, i zabrałem się do pisania broszury, w której przedstawiałem sytuację w Afryce Południowej. Napisanie i ogłoszenie drukiem tej broszury zabrało około miesiąca. Miała ona zieloną okładkę i w przyszłości była znana jako zielona broszura. W słowach celowo umiarkowanych opisałem w niej warunki, w jakich żyją Indusi w Afryce Południowej. Użyłem znacznie bardziej powściągliwego tonu od tego, którym były napisane dwie poprzednie broszury. Wiedziałem bowiem, że niekiedy z oddali niektóre wydarzenia robią wrażenie większych, aniżeli są w rzeczywistości. Wydrukowano 10 tysięcy egzemplarzy i rozesłano je do wszystkich pism i czołowych działaczy wszystkich partii w Indiach. Pionier pierwszy w artykule wstępnym odnotował jej ukazanie. Streszczenie artykułu zostało przesłane przez agencję Reutera do Anglii, a jego wyjątki przesłało londyńskie biuro tej agencji do Natalu. Depesza liczyła zaledwie 3 wiersze druku. Była to właściwie miniatura, ale bardzo przesadna w tonie, zaledwie częściowo dająca wyobrażenie o sytuacji Indusów zamieszkałych w Natalu, przy czym użyto słów, którymi ja się nie posługiwałem. Zobaczymy później, jaki to wywołało efekt w Natalu. Tymczasem jednak każde pismo o poważniejszym znaczeniu obszernie komentowało poruszone przeze mnie zagadnienie. Rozesłanie tej broszury pocztą wcale nie było łatwą sprawą. Gdybym musiał płacić za opakowanie i tak dalej, koszty przesyłki znacznie by wzrosły. Wybrałem jednak dużo łatwiejszą drogę. Zwołałem dzieci zamieszkałe w sąsiedztwie i zwróciłem się do nich z apelem, by poświęciły mi 3 godziny pracy w rannych godzinach, gdy nie miały lekcji w szkole. Dzieci chętnie na to przystały. Obiecałem, że im pięknie podziękuję, a oprócz tego obdarzę je znaczkami pocztowymi, które uzbierałem. Dzieci niezwłocznie przystąpiły do pracy. Był to mój pierwszy eksperyment użycia małych dzieci jako ochotników. Dwoje spośród tych małych przyjaciół współpracuje ze mną aż do dzisiaj. W Bombaju wybuchła wtedy epidemia dżumy. Powstała panika. Istniały obawy, że choroba może się przedostać do Rajkotu. Sądziłem, że mogę w jakiś sposób być użyteczny Wydziałowi Zdrowia i ofiarowałem rządowi swoje usługi. Zostały przyjęte i przydzielono mnie do komisji, której powierzono zajęcie się tą sprawą. Kładłem specjalny nacisk na konieczność utrzymywania czystości w ubikacjach i nasz komitet miał się zająć przeprowadzeniem odpowiedniej inspekcji na każdej ulicy. Uboga ludność nie sprzeciwiała się tej kontroli, a nawet poprawiała warunki sanitarne zgodnie z udzielanymi wskazówkami. Kiedy jednak udaliśmy się do domów położonych w górnej, zamożnej dzielnicy miasta, niektórzy z właścicieli nie pozwolili nam wejść do środka, nie mówiąc już o tym, że nie mieli zamiaru usłuchać naszych rad. Przekonaliśmy się, że ubikacje w domach ludzi zamożnych były przeważnie bardziej zanieczyszczone. Były to ciemne i cuchnące komórki, pełne nieczystości i robactwa. Proponowane przez nas ulepszenia były niezmiernie proste, kubły do nieczystości. Skasowanie ścianek pomiędzy przybudówkami dla udostępniania światła, powietrza i ułatwienia sprzątania. Otóż właśnie wyższe sfery miejscowej ludności wysuwały mnóstwo zastrzeżeń przeciwko tym innowacjom i sanitarne warunki przeważnie nie ulegały tam poprawie. Do zadań komisji należała również inspekcja dzielnicy zamieszkanej przez pariasów. Zaledwie jeden z członków tej komisji wyraził gotowość towarzyszenia mi. Pozostali ociągali się wyraźnie z dokonaniem inspekcji tej dzielnicy, a zwłaszcza rewizji sanitarnych urządzeń. Mnie natomiast zwiedzenie tych dzielnic sprawiło nad wyraz miłą niespodziankę. Były to pierwsze w moim życiu odwiedziny dzielnicy zamieszkanej przez niedotykalnych. Mężczyźni i kobiety mieszkający tam byli zaskoczeni, ujrzawszy nas. Zwróciłem się do nich z prośbą, by pozwolili nam przeprowadzić inspekcję ubikacji, z których korzystają. — Ubikacje? U nas? — zawołali z najwyższym zdumieniem. — Załatwiamy nasze potrzeby na wolnym powietrzu. Ubikacje są dla ważnych osób. W takim razie pozwólcie nam obejrzeć wasze mieszkania. Zapraszamy was najchętniej. Prosimy obejrzeć wszystkie zakamarki, ale to nie są mieszkania, to są wykopane w ziemi nory. Udałem się wraz z nimi i z przyjemnością stwierdziłem, że wnętrza ich domostw były równie schludne jak wszystko, co było na zewnątrz nich. Wejścia były zamiecione, podłogi ubite krowim nawozem i utrzymane w czystości, a nieliczne garnki i kociołki były wyszorowane i aż błyszczały. Można było nie obawiać się wybuchu epidemii w zamieszkiwanej przez nich dzielnicy. W owej lepszej dzielnicy miasta natrafiliśmy na ubikację, którą muszę jednak opisać nieco bardziej szczegółowo. W każdej mieszkalnej izbie znajdował się rodzaj rynny, która służyła jednocześnie do wody i uryny, co sprawiało, że cały dom cuchnął. W jednym z domów znajdowała się izba sypialna z nadbudową oraz rynną zastępującą ubikację, której wylot leżał na parterze. W całym mieszkaniu panował niemożliwy do zniesienia smród. Nie sposób sobie wyobrazić, jak mieszkańcy tego domu mogli w nim spać. Członkowie komisji zwiedzili również świątynię poświęconą Wisznu. Kapłan tej świątyni pozostawał w przyjaznych stosunkach z moją rodziną. Pozwolił nam na obejrzenie wszystkiego i zgodził się na proponowane przez nas ulepszenia. W gmachu świątyni znajdowały się zakamarki, do których on sam nigdy nie zaglądał, jak na przykład śmietnik, do którego wrzucano odpadki pożywienia i zwalano je pod murem. Było to ulubione miejsce wron i kotów. Ubikacje były oczywiście bardzo zanieczyszczone. Nie pozostałem dostatecznie długo w Raćkocie, aby się przekonać, ile z proponowanych przez nas ulepszeń zostało wprowadzonych w życie przez owego kapłana. Byłem szczerze zmartwiony, widząc, w jakim brudzie utrzymywane jest miejsce przeznaczone do odprawiania modłów. Należało się raczej spodziewać, że miejsce uważane za święte będzie lśniło czystością. Autorzy Smriti, jak już wtedy wiedziałem, podkreślali przede wszystkim czystość wewnętrzną i zewnętrzną.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program Studio One. Dziś mam przyjemność przedstawić album zespołu The Heptones, album z roku 1968, zatytułowany On Top. Jeden z najwspanialszych zespołów wokalnych jamajskiej muzyki rocksteady i wczesnego reggae, Heptones, po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę singlami i albumami, które nagrali dla wytwórni Studio One Clementa Cockdorda pod koniec lat 60. Stojąc u progu kulturowej zmiany, Leroy Sibbles, również basista sesyjny Doda oraz partnerzy Barry Llewellyn i L. Morgan zmierzyli się z połączeniem modnych, wówczas bolesnych piosenek miłosnych ze świeższym materiałem reality, miksem, który prawdopodobnie najlepiej słychać na On Top. Pierwsza strona albumu jest w szczególności oszałamiającym przykładem kunsztu Heptones, wspierani przez grupę Soul Vendors pod wodzą Jackie Me Too. Zespół ujawnia swoją rosnącą świadomość społeczną na kilku klasykach sprzed korzeni. Napędzany żywiołowymi perkusyjnymi ozdobnikami, przypominającymi unowocześnioną wersję rastafariańskiej perkusji Nyabingi, Sibbles w otwierającym album utworze Equal Rights wprost nawiązuje do linczu afrykańskich przodków, a jeden z jego najlepszych występów wokalnych zarezerwowany jest dla zamykającego pierwszą stronę albumu utworu Soul Power. Zespół powracał do równie stanowanych tematów w swojej karierze, nagrywając dla Joe Gibbsa Hypocrites, Jacka Rubiego African Children i Lee Scratch Perry'ego Suffer's Time. Muzyka ta ugruntowała pozycję The Heptones jako zespół reggae najwyższej próby, a lata udowodniły jego ponadczasowość. Oto utwory, które składają się na tą płytę: Equal Rights, Pure Sorrow, Heptones Gonna Fight, I Hold the Handle, My Baby's Gone, Soul Power, Take Me Doll, Darling, We Are in the Mood, Sea of Love, Pretty Looks Isn't All, Party Time i na koniec I Love You. Posłuchajmy sobie The Heptones, rok 1968, płyta On Top.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Węglik krzemu. Jest to materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze S i C. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał, który znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym oraz jubilerskim. Materiał jest niezwykle trwały i twardy. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny. Spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje, czyli zmienia stan skupienia bezpośrednio ze stanu gazowego do stanu ciekłego w temperaturze powyżej 2500 stopni Celsjusza. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednak obecnie jego najnowszym zastosowaniem oraz najbardziej popularnym jest produkcja tranzystorów mikrofalowych, czyli nowoczesnych elementów elektronicznych głównie stosowanych we wzmacniaczach dużej mocy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Czasem przychodzi do mnie improwizacja. Ale nie ta mickiewiczowska, lejąca kaskady 13 zgłoskowców na dany temat, czy hip-hopowa rytmiczna opowieść. Przychodzi jakiś obraz czy myśl, zwłaszcza gdy jest z kimś złapać rezonans, jeżeli podchwyci temat i można płynąć. Na przykład leci opowieść o sześciobiegowych pralkach Porsche piorących tapczany albo telewizorach grzewczych na węgiel do ogrzewania szklarni. Chodzi o to, aby od niechcenia i z kamienną twarzą pleść tak niestworzone bzdury, że ludzie zastanawiają się, kto tu zwariował i czy być może przypadkiem nie mówię poważnie. Ale na pewno mają dylemat i zaczynają wątpić. We wszystko. Czasem próbują dyskutować, udowadniać, że jest inaczej. Wtedy można dzielić się na stronnictwa, zajmować stanowiska, spierać. Tu jest dopiero pole do manewrów. Na ogół kończy taką sytuację parsknięcie śmiechem któregoś z inicjatorów. Czasem utykam. Suma wszystkich kontuzji sportowych i dzikich fikołów z czasów, kiedy człowiek jeszcze był nieśmiertelny i mógł wszystko. To chyba jeszcze trochę trwa. No i ciężkiej, wieloletniej roboty. Z czasem dołożyła swoje pogoda. Teraz, kiedy przesilę nogę, po prostu jakiś czas utykam. A że mam nadwyrężone obie, to zdarza się raz jedna, raz druga. Kolega z pracy pyta z podejrzliwym zdziwieniem. Wczoraj utykałeś na prawą, a dziś na lewą? No przecież nie da się utykać na obie naraz. Poza tym w parzyste utykam na prawą, a w nieparzyste na lewą. A w niedzielę leżę. Wtedy na pewno nie utykam. Ale sprawdzę. A może powinieneś sobie sprawić laskę? Pyta z fałszywą, prześmiewczą troską inny kolega. Mówię mu, że mam, ale tylko do utykania na lewą nogę, a aktualnie utykam na prawą. Patrzy ironicznie, czując wkręt, ale w sukurs przychodzi mi inny kolega, że ma używaną, ale sprawną do prawej nogi, ale jest produkcja angielska, więc będę musiał za nią bilet w pociągu płacić. A to nie opłaca się. Ale jak zmienisz końcówkę z plastikowej na gumę, najlepiej arabską, to nie będziesz musiał. Aha, znam ja takie wynalazki. Jak mnie sprawdzą i nie będę miał homologacji, no fakt. Ale zna dentystę, który takie rzeczy na poczekaniu robi. Utykam. Joga się na mnie zapisała. Rozbolały ją kolana.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Barszcz Sosnowskiego. Jest to roślina, która jest zarówno intrygująca, jak i niebezpieczna. Została wprowadzona do Europy z Kaukazu jako roślina paszowa i na cele ozdobne, ale okazała się nieoczekiwanie szkodliwa dla człowieka i ekosystemów, w których się rozprzestrzeniła. Charakteryzujący się imponującą wielkością, bo dorasta do 5 metrów, barszcz sosnowskiego posiada duże, szeroko rozpostarte liście i kwiatostan w formie baldachogrona, który na pierwszy rzut oka może wydawać się miły dla oka. To, co czyni tą roślinę niebezpieczną, to furokumariny zawarte w jej soku. Substancje te na skutek kontaktu z ludzką skórą i pod wpływem promieni UV powodują fotodermazę, czyli poważne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do trwałych uszkodzeń skóry i blizn. Mimo, że nie jest to roślina jadowita w tradycyjnym rozumieniu, barszcz sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osoby, które mogą wejść w kontakt z tą rośliną, powinny nosić odpowiednią odzież ochronną, a jej zwalczanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Ciekawostką jest, że pomimo jej negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, barszcz sosnowskiego jest rośliną miododajną, co oznacza, że przyciąga pszczoły, które korzystają z jej nektaru. To jednak nie rekompensuje problemów, jakie ta roślina powoduje. Barszcz sosnowskiego to roślina, która nauczyła nas, jak ważne jest odpowiednie zrozumienie i zarządzanie gatunkami obcymi. Jego obecność w Europie jest przypomnieniem o konieczności ostrożności przy wprowadzaniu nowych gatunków do nieznanych ekosystemów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ordo Templi Orientis. W skrócie OTO jest to międzynarodowa organizacja religijno-zakonna o charakterze paramasońskim. Struktura OTO, podobnie jak wolnej masonerii oraz starożytnych szkół misteriów, opiera się na szczegółowym ciągu inicjacji na poszczególne stopnie. W trakcie inicjacji OTO wykorzystuje alegorię i symbolikę, aby instruować kandydata co do ostatecznych misteriów egzystencji, a co za tym idzie, asystować w odkrywaniu jego prawdziwej natury. Ze względu na wspólne korzenie, wiele masońskich symboli, a także język jest wciąż w użyciu, jednak ich kontekst został zmieniony i pozbawiony starego znaczenia. Zakon oferuje ezoteryczne instrukcje poprzez uczestnictwo w rytuałach, wsparcie w nauce systemu oświeconej etyki oraz braterstwo wśród aspirujących do wielkiego dzieła w celu odkrycia boskiej części w człowieku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jaki jest najlepszy wskaźnik jakości życia? Najczęściej używanym miernikiem jakości życia w danym kraju jest wysokość PKB per capita. Wskaźnik ten pozwala stworzyć ogólny ranking państw, ale nie mówi wszystkiego o życiu w danym kraju. Przykładowo, PKB może rosnąć pomimo tego, że w kraju nasila się przemoc i rosną wydatki na pilnowanie porządku publicznego. Alternatywnym miernikiem jakości życia stosowanym od 1990 roku jest tzw. wskaźnik rozwoju społecznego. Uwzględnia oczekiwaną długość życia w momencie narodzin, osiągnięcie edukacyjne, a także wysokość dochodu narodowego brutto per capita. Václav Smil proponuje jednak spojrzeć na inny wskaźnik, współczynnik umieralności niemowląt, czyli liczbę zgonów niemowląt w ciągu pierwszego roku życia na 1000 urodzeń żywych. Jak przeczytamy w książce Liczby nie kłamią, śmiertelność niemowląt jest tak istotnym wyznacznikiem poziomu życia w danym kraju, ponieważ osiągnięcie niskiej liczby zgonów nie jest możliwe bez spełnienia szeregu warunków kluczowych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, dobrego ogólnego poziomu opieki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania matek i dzieci, odpowiednich warunków mieszkaniowych i sanitarnych. Aby warunki te mogły zaistnieć, konieczne jest adekwatne finansowanie ze środków publicznych i prywatnych, właściwa infrastruktura, jak również odpowiednio wysokie dochody mieszkańców danego państwa. Wystarczy spojrzeć na to, że w 1850 roku w Europie Zachodniej i Stanach współczynnik zgonów niemowląt wynosił od 200 do 300 na 1000 urodzeń żywych, a 100 lat później na Zachodzie współczynnik ten kształtował się już na poziomie od 35 do 65.

Proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Aby zrozumieć, dlaczego nie możemy po prostu wziąć bardzo dobrego aparatu fotograficznego i sfotografować atomu, musimy pamiętać, jak ogólnie działa wzrok i aparaty fotograficzne. Widzimy obiekty tylko dlatego, że fale świetlne odbijają się od nich. Jednak tutaj napotykamy fundamentalny problem skali. Fale świetlne są zbyt grube dla tak małego obiektu. Wyobraź sobie, że próbujesz wyczuć małą kulkę na podłodze, mając na rękach ogromne rękawice bokserskie. Zrozumiesz, że coś tam jest, ale nigdy nie wyczujesz jej dokładnego kształtu ani krawędzi. To samo dzieje się ze światłem. Długość fali światła widzialnego, takiego jakie postrzegają nasze oczy lub aparaty fotograficzne, wynosi od 400 do 700 nanometrów. Jednocześnie rozmiar typowego atomu wynosi tylko około 0,1 nanometra. Oznacza to, że fala świetlna jest tysiące razy większa niż sam atom. Po prostu przelatuje obok niego lub zakrzywia się wokół niego, nawet tego nie zauważając. W fizyce nazywa się to granicą dyfrakcyjną. Nie możemy zobaczyć obiektu, który jest znacznie mniejszy niż długość fali, za pomocą której próbujemy go oglądać. Jest to logiczne. Nawet jeśli zbudujemy idealną soczewkę i powiększymy obraz miliony razy, zobaczymy tylko rozmyty punkt. Nie jest to problem związany z jakością soczewki, ale ograniczenie wynikające z samej natury światła. Konwencjonalny aparat fotograficzny rejestruje fotony odbite od powierzchni, ale atom jest tak mały, że pojedynczy foton światła widzialnego, zderzający się z nim, może po prostu wybić elektrony z ich pozycji lub zmienić stan atomu. Innymi słowy, sama próba oświetlenia atomu w celu wykonania zdjęcia zmienia go tak bardzo, że nie fotografujemy już tego, co było tam na początku. Dlatego naukowcy są zmuszeni używać wiązek elektronów lub promieni rentgenowskich, których długość fali jest porównywalna z rozmiarem atomu zamiast światła. Jednak takie urządzenia nie są już aparatami fotograficznymi w zwykłym sensie, ale złożonymi detektorami, które zbierają dane i matematycznie rekonstruują obraz. Tak więc każda fotografia atomu w czasopiśmie nie jest bezpośrednim obrazem, ale wynikiem złożonej interpretacji technicznej, ponieważ w widmie widzialnym atom pozostaje całkowicie niewidzialnym duchem. Jeśli nie możemy użyć światła, aby zobaczyć atom, naukowcy musieli wymyślić inny sposób. Zamiast oczu postanowili użyć palców. Najwyraźniejsze obrazy atomów uzyskuje się obecnie za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego lub jego odpowiednika, mikroskopu sił atomowych. Zasada ich działania można najłatwiej porównać do sposobu, w jaki osoba niewidoma czyta książkę napisaną alfabetem Braille'a. Nie widzą oni liter oczami, ale przesuwają palcami po wypukłych kropkach i łączą je w słowa w swoich umysłach. Mikroskopy działają dokładnie tak samo, ale za pomocą palca o grubości jednego atomu. Naukowcy używają niezwykle ostrej igły, której końcówka zakończona jest dosłownie pojedynczym atomem, wykorzystując efekt tunelowania. Igła ta jest doprowadzana do powierzchni materiału w nieznacznej odległości. Między igłą a atomami zaczyna płynąć słaby prąd elektryczny. Gdy tylko igła przechodzi nad atomem pagórkowatym, prąd nasila się, a gdy trafia w zagłębienie między atomami, słabnie. Specjalny program rejestruje te zmiany prądu i przekształca je w mapę topograficzną. To, co widzimy na ekranie, nie jest zdjęciem powierzchni, ale wykresem zmian prądu. Najnowsze badania z ostatnich lat posunęły się jeszcze dalej. Obecnie naukowcy używają pojedynczej cząsteczki, takiej jak tlenek węgla, na końcu igły. Pozwala im to badać atom z taką precyzją, że na obrazach widoczne są nawet wiązania chemiczne między atomami. Są to te same patyczki, które rysowaliśmy w szkole. Ważne jest, aby zrozumieć, że patrząc na taki obraz, nie widzimy zewnętrznego wyglądu atomu, ale wynik jego interakcji z igłą. Gdybyśmy użyli igły wykonanej z innego materiału lub zmienili napięcie, obraz mógłby wyglądać inaczej. Nie jest to obiektywny portret, ale złożona matematyczna rekonstrukcja tego, jak atom opierał się lub przyciągał urządzenie pomiarowe. Kiedy widzimy jasno złote lub neonowo-niebieskie atomy na okładce magazynu, podświadomie wierzymy, że tak właśnie wyglądają. Prawda jest jednak taka, że w mikrokosmosie pojęcie koloru po prostu nie istnieje, a atomy są całkowicie bezbarwne, a wszelkie kolory na ich obrazach są dodawane w programie Photoshop w imię nauki. Kolor, który widzimy naszymi oczami, jest wynikiem odbicia przez obiekt określonej długości fali światła widzialnego. Jak już ustaliliśmy, atomy są znacznie mniejsze niż te fale. Nie mogą odbijać światła w taki sam sposób, jak robi to jabłko lub samochód. Dlatego na najbardziej podstawowym poziomie fizycznym atom nie ma i nie może mieć koloru. Surowe dane, które naukowcy uzyskują za pomocą mikroskopów elektronowych lub tunelowych, to po prostu tablice liczb lub czarno-białe mapy intensywności sygnału. Dlaczego więc je kolorują? Istnieją trzy główne powody: kontrast i klarowność. Ludzkie oko znacznie lepiej rozróżnia odcienie kolorów niż setki odcieni szarości. Aby naukowiec mógł dostrzec najmniejsze szczegóły lub wady struktury, program otrzymuje polecenie: koloruj obszary o wysokim napięciu na czerwono, a obszary o niskim napięciu na niebiesko. Rozdzielenie elementów. W złożonych obrazach, w których występują różne rodzaje atomów, takie jak węgiel i złoto, są one sztucznie pokolorowane na różne kolory. Pomaga to wizualnie oddzielić jeden pierwiastek chemiczny od drugiego, aby nie pogubić się w chaosie szarych plam. Oczywiście piękny obraz przyciąga uwagę. Aby dotacje się wyróżniały, a artykuły były czytane, wizualizatorzy naukowi wybierają palety, które wyglądają imponująco i futurystycznie. W nowoczesnych badaniach nad wizualizacją danych naukowcy spierają się nawet o to, które kolory są bardziej uczciwe w użyciu, aby nie wprowadzać ludzi w błąd. Jednak bez względu na to, jak pięknie atom wygląda na ekranie, ważne jest, aby zrozumieć i pamiętać, że jest to tylko mapa danych pokolorowana dla naszej wygody, a nie prawdziwy portret. Jeśli spojrzysz na dowolny popularny obraz atomu, zobaczysz wyraźne kule. Wydaje się, że atom ma stałą granicę. Tutaj się zaczyna, a tutaj się kończy. Jednak współczesna fizyka, a zwłaszcza ostatnie eksperymenty dotyczące wizualizacji orbitali elektronowych, mówią nam: nie ma wyraźnych granic. Atom nie jest bilą bilardową. Bardziej przypomina bardzo gęstą i dynamiczną mgłę. Chodzi o kwantową naturę elektronów. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, elektron nie może znajdować się w określonym punkcie. Rozprzestrzenia się wokół jądra, tworząc coś, co naukowcy nazywają chmurą elektronową. Wyobraź sobie szybko obracające się śmigło samolotu. Kiedy jest nieruchome, można dostrzec poszczególne łopatki, ale kiedy obraca się z pełną prędkością, widzisz tylko półprzezroczysty szary okrąg. Nie można dokładnie określić, gdzie w danym momencie znajduje się łopatka, ale wiadomo na pewno, że jest gdzieś w obrębie tego okręgu. Najnowsze badania, w których naukowcom udało się dosłownie sfotografować kształt chmur elektronowych, potwierdzają, że im dalej od centrum, tym chmura staje się rzadsza. Atom nie ma punktu, w którym nagle się kończy. To, co na zdjęciach mikroskopowych wygląda jak krawędź kuli, jest tylko sztucznie wybraną granicą. Naukowcy po prostu zgadzają się. Uznajmy krawędź atomu za obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo napotkania elektronu. To całkowicie zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości. Kiedy dotykamy palcem stołu, nie dotykamy solidnych kul atomów. W rzeczywistości jest to jedna chmura energii odpychająca drugą. Wszystkie zdjęcia, które pokazują nam atomy jako wyraźne groszki, upraszczają rzeczywistość dla naszej wygody. W rzeczywistości mikrokosmos jest niekończącym się splotem zamazanych, pulsujących mgławic, które nie mają początku ani końca w sensie, jaki znamy. W 2018 roku zdjęcie Davida Nadlingera, zatytułowane Pojedynczy atom w pułapce jonowej, wywołało sensację i wygrało prestiżowy konkurs naukowy. Zdjęcie przedstawia maleńką świecącą kropkę między dwiema metalowymi igłami. Wiele osób pomyślało: no cóż, oto jest atom, jak maleńka cząsteczka materii. Jednak w rzeczywistości to, co widzimy na tym zdjęciu, nie jest ciałem atomu, ale jego energetycznym echem. Aby zrozumieć, co się dzieje, wyobraź sobie, że późną nocą w ciemnym lesie ktoś zapalił bardzo mocną latarkę kilometr od ciebie. Widzielibyście jasny błysk światła, ale nie widzielibyście osoby, plastikowego korpusu latarki ani żarówki w środku. Widzielibyście tylko światło emitowane przez ten obiekt. To samo stało się z atomem strontu. Naukowcy skierowali na niego potężne lasery. Atom pochłonął tę energię i zaczął ją ponownie emitować. Aparat uchwycił to wtórne światło, a nie fizyczne granice samego atomu. Jest tu jeszcze jeden ważny szczegół. Skala. Na zdjęciu świecąca kropka wydaje się malutka, ale w porównaniu z rzeczywistą wielkością atomu jest potwornie ogromna. Ponieważ atom nieustannie wibruje i emituje światło we wszystkich kierunkach, na zdjęciu wydaje się setki i tysiące razy większy niż w rzeczywistości. Efekt ten jest podobny do tego, jak wyglądają odległe gwiazdy na nocnym niebie. Widzimy je jako jasne dyski, chociaż w rzeczywistości są to ogromne kule, które znajdują się tak daleko, że powinny być niewidocznymi kropkami. Tak więc to słynne zdjęcie jest niesamowitym osiągnięciem technicznym. Nie jest to jednak portret atomu. Jest to zapis faktu, że w tym punkcie przestrzeni znajduje się coś, co jest w stanie odbijać światło. Widzimy jego sygnaturę, jego światło nawigacyjne, ale sam atom pozostaje ukryty w tej jasnej poświacie, ukrywając swoją prawdziwą formę kwantową przed obiektywem. Wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, chmury elektronów, badanie za pomocą igły, blask strontu, były zatrzymanymi klatkami lub bardzo długimi ekspozycjami. Ale atom nie jest zamrożoną rzeźbą, jest światem szalonych prędkości. Elektrony poruszają się tak szybko, że dla nich nasza chwila trwa wieczność. Aby naprawdę zobaczyć, co dzieje się wewnątrz atomu, naukowcy musieli wynaleźć najszybszy błysk w historii ludzkości. Laser atosekundowy. Aby dać wyobrażenie o skali, atosekunda to jedna kwintylionowa część sekundy, jednostka z 18 zerami po przecinku. Jest to tak krótki okres czasu, że w jednej sekundzie mieści się tyle atosekund, ile sekund minęło od narodzin naszego Wszechświata 14 miliardów lat temu. Niesamowite liczby. Konwencjonalne lasery były zbyt wolne. Próba uchwycenia elektronu za ich pomocą przypomina próbę sfotografowania lecącej kuli z czasem naświetlania wynoszącym kilka minut. Obraz pokazałby jedynie rozmazany ślad. Dzięki pracy Pierre'a Agostiniego, Ferenca Krausza i Anne L'Huillier, laureatów Nagrody Nobla z 2023 roku, możemy teraz generować impulsy świetlne o tak wysokiej częstotliwości, że są one w stanie zamrozić ruch elektronu. Dzięki temu można zobaczyć nie tylko rozmazaną chmurę, ale dokładnie to, jak elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi lub jak opuszcza atom pod wpływem światła. Odkrycie to zadało kolejny cios znanym obrazom atomów. Teraz wiemy na pewno, że każdy statyczny obraz atomu jest wielkim kłamstwem. W rzeczywistości wewnątrz atomu nieustannie odbywa się szalony taniec energii. To, co na starych fotografiach wyglądało jak stabilna kula, jest w rzeczywistości wynikiem niezwykle szybkich procesów. Dopiero teraz zaczynamy przechodzić od fotografii atomów do filmów o nich. Filmy te pokazują, że rzeczywistość jest znacznie bardziej dynamiczna i chaotyczna, niż nam wmawiano. Głównym oszustwem każdej fotografii lub diagramu atomu jest to, że pokazują one atom jako rodzaj wypełnionego obiektu, a mianowicie kulę, punkt lub chmurę. W rzeczywistości atom jest w prawie 99,9% pustą przestrzenią. Aby zrozumieć skalę tej nicości, naukowcy często używają następującego porównania. Jeśli powiększymy jądro atomu do rozmiarów piłki tenisowej, granice samego atomu, gdzie znajdują się elektrony, będą oddalone od niego o kilka kilometrów. Wszystko pomiędzy tą kulą a granicami stadionu to po prostu pusta przestrzeń. Jeśli wszystko wokół nas, stoły, ściany, nasze własne ciała składa się z takich pustych atomów, to dlaczego nie przechodzimy przez podłogę i nie możemy przełożyć ręki przez ścianę? Odpowiedź nie leży w obecności materii stałej, ale w odpychaniu elektrycznym. Elektrony w Twoich rękach i elektrony w ścianie mają ładunek ujemny. Kiedy próbujesz dotknąć ściany, ich pola elektryczne zaczynają się odpychać z niesamowitą siłą. To, co postrzegamy jako solidność obiektu, nie jest fizycznym kontaktem dwóch ciał stałych, ale jedynie oporem pól elektrycznych. Kiedy patrzymy na obrazy atomów, widzimy gęste struktury tylko dlatego, że nasze instrumenty rejestrują te pola. To tak jakby patrzeć na wirujący wentylator. Dlatego każda fotografia atomu jest wielkim wizualnym kłamstwem. Tworzy ona iluzję, że świat jest gęsto upakowany, Podczas gdy w rzeczywistości żyjemy w świecie widmowych pól, które utrzymują pustkę w określonym kształcie. Gdybyśmy usunęli całą pustą przestrzeń z atomów tworzących całą ludzkość, wszystkie 8 miliardów ludzi zmieściłoby się w objętości zwykłego jabłka. Chociaż jabłko to nadal ważyłoby tyle samo, co cała ludzkość. Kiedy patrzymy na zdjęcia atomów, oczekujemy, że zobaczymy wyraźne kontury, tak jak na portrecie osoby. Jednak w świecie kwantowym sama koncepcja wyrazistości działa zupełnie inaczej. Istnieje zasada nieoznaczoności Heisenberga, która mówi: nie da się jednocześnie dokładnie określić położenia cząstki i prędkości, z jaką się porusza. Nie jest to problem związany ze słabą jakością mikroskopów. Jest to fundamentalna zasada struktury naszego wszechświata. Problem z ostrością obrazu atomu polega na tym, że aby uzyskać obraz, musimy uderzyć w atom inną cząstką, fotonem światła lub elektronem. Jednak ponieważ atom jest niezwykle mały i lekki, uderzenie to nieuchronnie zmienia jego stan. To tak, jakby próbować sfotografować piłkę nożną w całkowitej ciemności, rzucając w nią innymi piłkami. Gdy tylko uderzysz w piłkę, aby ustalić, gdzie się znajduje, natychmiast odlatuje od miejsca uderzenia. Z powodu tego prawa każdy superostry obraz atomu jest techniczną fikcją. Naukowcy stoją przed nieuniknionym wyborem. Jeśli chcemy dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się atom, musimy zrobić wyraźne zdjęcie. Musimy uderzyć w niego cząstką o ogromnej energii, ale wtedy natychmiast przyspieszy i obraz będzie rozmyty. Jeśli chcemy zobaczyć jego naturalny stan, musimy działać bardzo delikatnie, ale wtedy obraz będzie rozmyty i zaszumiony. Dlatego też, gdy widzisz na ekranie monitora idealnie wyostrzony, nieruchomy atom, pamiętaj, że jest to jedynie średni wynik tysięcy pomiarów lub efekt działania algorytmów oczyszczających obraz. Prawdziwy atom jest obiektem, który zasadniczo wymyka się bezpośredniemu i wyraźnemu spojrzeniu, pozostając wiecznie nieostry dla naszego obserwatora. Przez długi czas jądro atomu było przedstawiane jako gęsta grupa czerwonych i niebieskich kulek, protonów i neutronów, podobnych do kiści winogron. Jednak współczesne badania przeprowadzone na gigantycznych akceleratorach cząstek, takich jak te w Jefferson Lab lub CERN, pokazują, że obraz ten jest beznadziejnie przestarzały. Zajrzenie do wnętrza jądra jest milion razy trudniejsze niż zobaczenie samego atomu. Jądro jest dziesiątki tysięcy razy mniejsze od samego atomu i jest utrzymywane razem przez niezwykle potężne siły. Aby sfotografować jego wewnętrzną strukturę, naukowcy stosują metodę zwaną głębokim rozpraszaniem nieelastycznym. Bombardują jądro elektronami poruszającymi się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. To, co odkryli w ciągu ostatnich kilku lat, jest naprawdę zadziwiające. Jądro jest wrzącym oceanem. Protony i neutrony wewnątrz jądra nie pozostają w bezruchu. Nieustannie wymieniają się cząstkami, zderzają się, a nawet na chwilę łączą się ze sobą. Każdy obraz, na którym są one starannie ułożone, jest nieprawdziwy. Kwarki i morze gluonów. Wewnątrz samych protonów życie wrze. Naukowcy odkryli, że proton to nie tylko trzy małe kwarki, ale dynamiczne morze nieustannie powstających i znikających cząstek, utrzymywanych razem przez lepkie pole gluonów. Ciśnienie jest wyższe niż w gwiazdach neutronowych. Ostatnie pomiary wykazały, że ciśnienie wewnątrz protonu jest po prostu ogromne. Jest wyższe niż w centrum najgęstszych gwiazd we Wszechświecie. Niesamowite. Do tej pory nie mamy ani jednego prawdziwego zdjęcia jądra lub protonu. W wiadomościach naukowych widzimy jedynie wizualizacje i skomplikowane obliczenia matematyczne. Naukowcy próbują stworzyć trójwymiarowe mapy rozkładu ładunków i ciśnień wewnątrz jądra, ale mapy te wyglądają bardziej jak abstrakcyjne plamy energii niż znane nam obiekty materialne. Dopiero zaczynamy rozumieć, że podstawą naszej rzeczywistości są obiekty, które nie mają żadnej stałej formy i bardziej przypominają zamrożone wybuchy energii w przestrzeni.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Veto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Sonic Youth. W 1990 roku Sonic Youth wydał Goo, swój pierwszy album dla wytwórni Giffen. Album zawierał single Cool Thing, w którym gościnnie wystąpił Chuck D z Public Enemy. Płyta została uznana za znacznie bardziej przystępną niż ich poprzednie dzieła i stała się najlepiej sprzedającym się albumem zespołu do tej pory. W 1992 roku zespół wydał Dirty w wytwórni DGC. Ich wpływ jako trendsetterów trwał nadal, gdy odkryli uznanego reżysera klipów skateboardowych Spike'a Jonesa, którego zrekrutowali do teledysku na 100%, w którym wystąpił także skateboardzista, a obecnie aktor Jason Lee. Ta piosenka z JC opowiadają opowiadają o morderstwie Joe Cola, przyjaciela, który pracował z Black Flag jako roadie. Album zawiera grafikę autorstwa Mike'a Kelleya z Los Angeles. Dirty ma gościnny udział Iana McKaya w utworze Youth Against Fascism. W 1993 roku zespół wniósł utwór Burning Spear do charytatywnego albumu na rzecz walki z AIDS No Alternative, wyprodukowanego przez Red Hot Organization. W 1994 roku zespół wydał Experimental Jet Set, Trash and No Star, ich najlepiej notowane wydawnictwo w Stanach Zjednoczonych do tej pory, na 34. miejscu na liście Billboard 200. Córka Mora i Gordona, Coco Haley Moore, urodziła się później w tym samym roku, a wiele piosenek z albumu nigdy nie zostało zagranych na żywo, ponieważ nigdy nie odbyła się pełna trasa koncertowa promująca album z powodu ciąży Gordon. W 1994 roku zespół wydał cover hitu Carpentersów z 1971 roku Superstar na album hołdowniczy If I Were a Carpenter. Zespół był gwiazdą festiwalu Lollapalooza w 1995 roku z Hall i Pavement. W tym czasie rock alternatywny zyskał już znaczną popularność w głównym nurcie, a festiwal został sparodiowany w odcinku Homer Palooza serialu Simpsonowie z 1996 roku, w którym zespół udzielił głosu. Wykonali również motyw przewodni napisów końcowych tego odcinka. Album Washing Machine został wydany w 1995 roku i reprezentował zmianę w brzmieniu Sonic Youth, odchodząc od korzeni punk rockowych w stronę eksperymentalnych i dłuższych aranżacji opartych na jam session. Począwszy od 1997 roku wydali serię improwizowanych albumów zgrupowanych pod wspólnym tytułem SYR z tytułami piosenek i notatkami w różnych językach. Na SYR 3 Invito al Yellow wydanym w 1998 roku gościnnie wystąpił Jim O'Rourke, który później został oficjalnym członkiem zespołu. Różne piosenki z serii SYR zostały dodane do występów na żywo zespołu, a inne zainspirowały utwory na kolejnym właściwym albumie A Thousand Leaves, wydanym w 1998 roku. 4 lipca w 1999 roku instrumenty i sprzęt sceniczny Sonic Youth zostały skradzione podczas trasy koncertowej w hrabstwie Orange w Kalifornii. Skradziono prawie 30 gitar i basów, niektóre odzyskano w ciągu następnych 13 lat. Zmuszeni do zaczynania od zera z nowymi instrumentami wydali w 2000 roku album NYC Ghosts and Flowers i supportowali Pearl Jam podczas wschodniego wybrzeża, podczas trasy koncertowej tego zespołu na wschodnim wybrzeżu w 2000 roku. W 2001 roku Sonic Youth nawiązali współpracę z francuską awangardową piosenkarką i poetką Brigitte Fontaine przy jej albumie Kekeland. W następnym roku Sonic Youth wziął udział w pierwszym występie festiwalu muzycznego All Tomorrow's Parties i był kuratorem albumu kompilacyjnego Album Murray Street został wydany w 2002 roku i został dodany do niego Jim O'Rourke jako stały członek grający na gitarze, basie i klawiszach. W tym okresie zespół brał udział w produkcji filmu dokumentalnego Kill Your Idols, wyreżyserowanego i wyprodukowanego przez Scotta Carey'ego, który przedstawiał historię punk rocka w Nowym Jorku. Film został wydany w 2004 roku. W 2003 roku Sonic Youth wydał 7-calowy singiel z Erase Errata. Kolejny album Sonic Nurse również ukazał się w 2004 roku. Zespół miał wystąpić na trasie Lollapalooza w 2004 roku wraz z takimi artystami jak Pixies i Flaming Lips, ale trasa została odwołana z powodu słabej sprzedaży biletów. O'Rourke odszedł w 2006 roku i został zastąpiony przez basistę Marka Eibolda na czas trasy, ale Eibold później został pełnoetatowym członkiem. Wcześniej był częścią grupy Pavement i współpracował z Gordon w zespole Free Kitten. Dziś posłuchamy płyty z roku 1987 Sister. Oto spis utworów. Schizophrenia, I Got a Catholic Block, Beauty Lies in the Eye, Stereo Sensity, Pipeline Kill Time, Tough Gnarl, Pacific Coast Highway, Hotwire My Heart, Cotton Crown, White Cross i na koniec Master Dick. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Karol Veto.

I said I have murdered a man.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. Taki program mamy co poniedziałek o stałej porze. No więc dzisiaj mam zamiar przedstawić płytę zespołu Izrael. Płyta jest zatytułowana 1991. Jest to czwarty album zespołu, nagrany w studiu Arriva w Londynie w kwietniu i maju 1990. Wydany pierwotnie w 1991 roku przez wytwórnię DNA, w latach 96 i 2001 był kolejno wznawiany przez Złotą Skałę, Gold Rock i W Moich Oczach. W 2008 roku wydawnictwo W Moich Oczach wydało album na płycie winylowej w limitowanym nakładzie 800 płyt z czarną okładką i 200 z pomarańczową. Z uwagi na ograniczenia nośnika płyta nie zawiera utworów Epirus 2 oraz So Far Away. W roku 1990 do Polski ze stolicy Wielkiej Brytanii wrócił zespół Izrael. Przywiózł ze sobą pewien skarb, płytę 1991, nagraną właśnie w legendarnych Arriva Studios należących do Mad Professora, producenta muzyki jamajskiej, DJ-a. Album brzmi świeżo do dziś. Reggae spotyka się to z rockiem, funk z rapem, a kosmiczne syntezatory z improwizowanymi wstawkami saksofonisty Włodka Kiniorskiego. Zespół powstał w 1983 roku i miał wcześniej na koncie 3 płyty nagrane w różnych składach. Zespołem kierował Robert Brylewski, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny punkowej, muzyk Kryzysu, Brygady Kryzys, Armii, a później Falarek Band, Szum czy The Users z Tymonem Tymańskim, Mikołajem Czaską i Marcinem Świetlickim. Izrael był pierwszą regową grupą Brylewskiego. To przejście pierwszych polskich punkowców do fascynacji muzyką jamańską miało wymiar nie tylko muzyczny. Brylewski w wywiadzie rzece z Rafałem Księżykiem Kryzys w Babilonie tłumaczył: w reggae zainteresowała mnie energia muzyki, a potem przekonałem się, że to szeroko pojęta kultura, która łączyła się nie tylko z rozrywką, ale przede wszystkim z duchowością, zmianami społecznymi i mentalnymi. Skład Izraela ustabilizował się w końcu lat 80., gdy Brylewski z przyjaciółmi i rodziną zamieszkał w Stanclewie na Mazurach i z pomocą Marcina Millera, przedsiębiorcy z Londynu, urządził tam studio Złota Skała. Artyści znaleźli sobie azyl, miejsce obok społeczeństwa, komunistyczny system nie wchodził im tam w drogę, tyle że wkrótce sytuację zmienił upadek systemu. Jesienią 1989 roku zespół koncertował w Czechosłowacji. Polska już była wolna, u południowych sąsiadów wciąż rządzili komuniści. Jeszcze bez Kiniorskiego, za to z klawiszowcem Wojtkiem Konikiewiczem. Na perkusji grał Piotr Stopa Żyżelewicz, wieloletni muzyk Armii, a później WW. Na basie Sławomir Dżudżu Wróblewski, a drugim frontmanem obok Brylewskiego był również grający na gitarze i śpiewający Dariusz Maleo Malejonek, później Hawk i Maleo Reggae Rockers. Kieniarski wywodził się ze świata free jazzu i muzyki etnicznej. Wróblewski grał wcześniej w Izraelu na perkusji. W koncertach brała też udział żona Brylewskiego, Vivian Quarso. Stopa, Maleo i Brylu równolegle występowali w Armii, grającej o wiele ciężej metalowo-punkowo. Jej płyta Legenda powstała już po powrocie muzyków do Polski i została nagrana właśnie w Stanclewie. Punkowe korzenie Izraela były więc nadal silne, a Brylewski w rozmowie z Księżykiem podkreślał, że najbardziej liczyła się wolność artystyczna. Nowatorstwo wydanego w Polsce nakładem DNA 1991 polega właśnie na swobodnym żonglowaniu rytmami, harmoniami i gatunkami. Materiał powstał już z myślą o nagraniach na wyspach. W całości jest śpiewany po angielsku. Większość tekstów napisał Malejonek, tylko 3 Brylewski. To te bardziej rockowe piosenki. Niepokojący progres, ekstatyczne Hard to Say i najbliższe wcześniejszym nagraniom Izraela SFA. Otwierający płytę utwór Ride On zaczyna się partią fletu Kiniorskiego i pyszną zagrywką na gitarze Maleo. Ścieżka basu przepycha się równie nisko zawieszonym syntezatorem, ale największe wrażenie robi niesamowity, synkopowany, motoryczny rytm. Marionek niskim głosem rapuje Red Gedi People, później Get Out of This Place. Przekaz jak z opowieści Brylewskiego. Ten zespół wychodzi z siebie. Do wizytówek płyty można też zaliczyć dubowe pełne emocji Lift Love, czy kolejny rozpoczęty uduchowioną partią kinierskiego utwór See I and I. Jamański rytm perkusji miesza się w nim z grającym na trzy basy i gitarą, tęskną zagrywką saksofonu i słowami You teach me how to live, you teach me how to love, more I live, more I love. Raz podanymi wprost, to znów przez dubowe efekty. W I Know jest mowa o politykach, którzy potrzebują nie człowieka, ale jego głosu w wyborach. Świeża obserwacja jak na początek 1990 roku i jakże aktualna do dzisiaj. Muzycznie choćby Appears 2 czy I Don't Wanna Get Stuck zawierają wątki folkowe, jazzowe i funkowe w kombinacji, którą trudno oddać słowami. A najlepsze jest to, że w podobny sposób cała płyta nie liczy się z żadnymi ograniczeniami, podziałami, modnymi prądami w muzyce. Nagrania 1991 trwały dwa dni. Trzeci dzień poświęcono na miksy, a czuwał nad tym producent Derek Fevrier, który nie wziął za to od Polaków pieniędzy. Izrael grywał wtedy koncerty w Londynie, między innymi w klubie Marquee, ale muzycy chwytali się najróżniejszych prac. Z kolei, żeby zarobić na benzynę na powrót do Polski, zgodzili się na występ z playbacku dla japońskiej telewizji. Wśród zaproszonych przez nią polskich artystów była też Basia Trzeczelewska. Izrael działał jeszcze do połowy lat 90., jednak pełnoprawną studyjną płytę wydał dopiero po 17 latach od 1991. Dlaczego ten album nie zrobił z Izraela międzynarodowej gwiazdy, to już odrębna historia. Posłuchajmy sobie teraz tego albumu, ja tylko powiem, czego będziemy słuchać. Ride On, Live to Love, Hard to Say, Leave Me Alone, See I and I, Appears 2, Progress, Brothers, I Don't Wanna Get Stuck, I Know That, Appears 1, i SFA, So Far Away. Płytę nagrano w składzie Robert Brylewski, wokal, gitara, syntezator, Dariusz Maleo Malejonek, wokal, gitara, Sławomir Dżudżu Wróblewski, bas, Piotr Stopa, Żyżylewicz, perkusja, Włodzimierz Kinior, kiniorski, saksofon, Marcin Miller, produkcja, Derek Fervier, miksowanie. No to miłych wrażeń. Izrael, rok 1991, płyta zatytułowana 1991.

I don't lose your identity.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Już za kilka dni Halloween, czyli najważniejsze święto w roku i z tej okazji dzisiaj bez zbędnego gadania pozostawiam Was po prostu z moją subiektywną listą halloweenową. Bawcie się dobrze, miłego słuchania, trzymajcie się, cześć!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Przed mikrofonem Karol Mały i zapraszam na program z archiwum Wax Trucks. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1989 niemieckiego zespołu KMFDM. Płyta nazywa się UAIOE. No nie da się tego inaczej chyba powiedzieć. Płyta ta to trzeci album studyjny tego zespołu. Została wydana 7 października, jak już mówiłem, w 1989 roku przez Cash Beat Records i oczywiście przez Wax Trucks na rynku amerykańskim. Na płycie wspomniano o kilku zespołach rockowych z lat 70. Tytułowy utwór albumu w dużej mierze nawiązuje do motywów lirycznych Franka Zappy, natomiast utwór NS jest pod względem tekstu coverem utworu Demon's Eye zespołu Deep Purple, w którym pojawia się również początkowy riff utworu Jesus Saves zespołu Slayer. Płyta UAIOE została wydana, tak jak już mówiłem, przez Cash Beat Records w Niemczech, Deutschland Strike Back Records w Wielkiej Brytanii oraz Wax Trucks Records w USA. Zremasterowana reedycja płyty ukazała się we wrześniu 2006 roku z nowymi notatkami i zdjęciami zespołu. Album zebrał dość pozytywne recenzje. Andy Hintz z Allmusic stwierdził, że płyta brzmiała bardziej kompletnie niż poprzednie wydawnictwa i nazwał ją More and Faster, pierwszym klasycznym utworem zespołu. Robert Christgau stwierdził, że album jest bardziej dynamiczny niż norma hałasu, a gościnni wokaliści dodają mu charakteru. Personel, jaki został zawarty na tej płycie, NS gitary, wokal, programowanie, Sasza Koniecko, bas, wokal, gitary, syntezatory, programowanie, produkcja, miksowanie, remastering, Rudolf Naomi, perkusja, głos, Morgan Ajay, wokal, Sigrid Meyer, wokal. Utwory, które zawarte są na płycie: Murder, UAIOE, Loving Can Be an Art w miksie Saturation, More and Faster, 243, Rip the System, jest to miks Duck and Covera, Trash Up, NS, Ganja Rock i na koniec Tump Tump. No to posłuchajmy sobie tego dzieła KMFDM, rok 1989, płyta zatytułowana UAIOE.

przebudzenia ze świata. Na krakowskich szańcach na Dąbiu wylądowało UFO. Nie wylądowano żadnych ofiar śmiertelnych. Zielone ludziki pojmały księdza za konicze kościelne, bo więzieni w kościele żądają opór. Będziemy na bieżąco informować. Prezydent Ugandy oznajmił, że kraj posiada bombę atomową.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po 24 latach od zakopania wielka granitowa głowa Władimira Lenina została odkopana z berlińskiego lasu. To zaskakujące odkrycie przypomniało mieszkańcom miasta o ciemnych czasach komunizmu w Niemczech i związanej z nim kontrowersji. W 1991 roku, po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec, rząd postanowił usunąć wszelkie ślady komunizmu z kraju, w tym również 19-metrowy pomnik Lenina z placu Leningplatz we wschodnim Berlinie. Rzeźba została podzielona na 129 części. Głowa została zakopana w lesie na przedmieściach miasta. Ciekawostką jest fakt, że historia tej zakopanej głowy zaczęła się rozprzestrzeniać jako miejska legenda. Aż do niedawna niewielu wiedziało o jej rzeczywistym położeniu. Dzięki poszukiwaniu archiwów i badaniu dokumentacji dopiero w 2015 roku zdołano ustalić lokalizację ukrytej głowy i przeprowadzić wykopaliska. Od czasu odkopania granitowej głowy mieszkańcy Berlina i turyści przybywają na miejsce, aby zobaczyć to niezwykłe znalezisko. Pomimo niektórych głosów, które domagają się ponownego wystawienia głowy jako części dziedzictwa historycznego Niemiec, władze lokalne nie były zdecydowane co do jej przyszłości. Odkrycie granitowej głowy Lenina pokazuje, jak historia może być zakopana i zapomniana, lecz równocześnie może powrócić na powierzchnię w najmniej oczekiwanym momencie. W przypadku Berlina głowa Lenina to przypomnienie o przeszłości, która zawsze będzie częścią jego tożsamości, niezależnie od prób jej wymazania.